0: chani yopeka,
1: mi yopeka.
0: Kikita,
1: mi yopeka.
0: Kikita,
1: mi yopeka.
0: Hita,
1: mi yopeka.
0: Hita,
1: mi yopeka.
0: We lift our name. We lift our.